0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim.
3: Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe. Polonez maturzystów na Placu Katedralnym Wilna przeszedł do historii. Blisko 400 maturzystów tańczyło polski taniec narodowy w samym sercu Wilna. Wśród tańczących była też Dominika Baniewicz, srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, mistrzyni świata i jedna z największych gwiazd światowego breakingu. Dzisiaj polecam Państwu rozmowę z nią, którą odbyłyśmy tuż przed tańczeniem poloneza. Kolejny temat, który poruszymy, to barszcz Sosnowskiego, jedna z najbardziej niebezpiecznych roślin inwazyjnych występujących na Litwie. A zaczynamy nasz program od aktualności ze świata. W wyniku rosyjskiego ataku balistycznego na Kijów zginęły dwie osoby, w tym dziecko, a sześć zostało rannych. Do ataku doszło po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o przeprowadzeniu zmian w rządzie. Wczoraj minister obrony Ukrainy Mykhajlo Fiodorow ogłosił swoją rezygnację. Dziś w stolicy Ukrainy, Kijowie, odbywają się protesty. Ich uczestnicy wyrażają niezadowolenie z powodu odwołania ministra obrony. W ciągu 7 miesięcy kierowania resortem Fiodorow podejmował działania na rzecz walki z korupcją oraz wspierania innowacji w dziedzinie technologii dronów. Ukraińskie media informują, że Zełenski miał mówić, iż Fiodorow nie porozumiewał się z dowódcą armii. Według doniesień medialnych jego następcą na stanowisku ministra obrony ma zostać obecny minister spraw wewnętrznych Ihor Klymenko. Tymczasem Rada Najwyższa Ukrainy ma dziś rozpatrzyć kandydaturę Siergija Korieckiego na stanowisko premiera. Dotychczas pełnił on funkcję szefa jednej z największych ukraińskich spółek energetycznych Naftogazu. W weekend o swojej rezygnacji poinformowała również premier Julia Swerydenko. Prezydent Wołodymyr Zełenski liczy m.in. na to, że Ukraina do końca tego roku otrzyma licencję na produkcję rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot. Wojna między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, która doprowadziła do gwałtownego wzrostu światowych cen ropy naftowej, przyniosła Rosji tymczasowo ponad 13 miliardów euro dodatkowych dochodów. Jednak ten efekt gospodarczy został w dużej mierze zniwelowany przez ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Uderzenia spowodowały niedobory paliw, przyspieszyły inflację i zwiększyły deficyt budżetowy Rosji, informuje niemiecki dziennik Welt. Według obliczeń analitycznego ośrodka Bruegel, znaczna część rosyjskich mocy produkcyjnych została już zakłócona. Niektórzy eksperci oceniają, że do połowy czerwca uszkodzonych zostało około 40% zdolności produkcji oleju napędowego oraz nawet 60% mocy produkcyjnych benzyny. W związku z tym Rosja była zmuszona czasowo ograniczyć eksport benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego, zwiększyć import paliw, a nawet dopuścić do sprzedaży na krajowym rynku paliw niższej jakości. Stany Zjednoczone przeprowadziły nowe ataki na Iran. Amerykańskie wojsko poinformowało, że celem uderzeń były irańskie zdolności wykorzystywane do zagrażania statkom przepływającym przez cieśninę Ormus. Prezydent USA Donald Trump powiedział wczoraj, że w przyszłym tygodniu Waszyngton rozszerzy działania zbrojne przeciwko Iranowi i zaatakuje m.in. elektrownie oraz mosty, jeśli Teheran nie zawsze porozumienia. Teraz jednak stwierdził, że Iran chce osiągnąć porozumienie, ale nie określił terminu, do którego miałoby ono zostać zawarte. Iran z kolei poinformował o przeprowadzeniu ataków na amerykańskie bazy wojskowe w Jordanii. Wcześniej Kuwait przekazał, że przechwycił irańskie drony. Bahrein ostrzegł natomiast przed zagrożeniem z powietrza. I przenosimy się na Litwę. Stołeczne Centrum Gospodarki Odpadami chce przejąć kontrolę nad zakładem sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w regionie wileńskim. W związku z tym centrum złożyło pozew do Wileńskiego Sądu Okręgowego i domaga się zobowiązania spółki Energesman do przekazania mu zarządzania sortownią. Jak informowano wcześniej, w ubiegłym tygodniu Wileńskie Centrum Gospodarki Odpadami ogłosiło rozwiązanie umowy z operatorem sortowni zmieszanych odpadów komunalnych w Wilnie, spółką Energesman. Zdaniem centrum jest to konieczne, aby ustabilizować sytuację, przywrócić proces sortowania odpadów i zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. Z kolei Energesman oświadczyła, że zgodnie z umową zawartą między przedsiębiorstwami jednostronne jej rozwiązanie jest możliwe wyłącznie w przypadku istotnego naruszenia warunków umowy oraz po pisemnym uprzedzeniu z 20-dniowym wyprzedzeniem. Spółka twierdzi, że wskazane obecnie powody nie mogą być uznane za istotne naruszenia umowy. Merwilna Walda-Zbenkunska ostrzegł, że działania operatora Energesman ponownie stwarzają dla miasta poważne zagrożenie pożarowe. Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformował natomiast, że w związku z kryzysem dotyczącym niesortowanych odpadów komunalnych w regionie wileńskim może zostać ogłoszona sytuacja nadzwyczajna na szczeblu państwowym. Minister zdrowia Linas Kukurajtis zapowiada działania na rzecz utworzenia aptek szpitalnych, wcześniej określanych jako apteki państwowe. W rozmowie z radiem LRT minister powiedział, że szpitale widzą możliwości ich utworzenia, a także rozwiązanie mogłoby pomóc pacjentom, którzy w prywatnych aptekach nie znajdują skutecznych leków potrzebnych w leczeniu konkretnych chorób. Przewodnicząca ruchu liberalu Wiktoria Chmielity-Nielsen wcześniej wyrażała w mediach sceptycyzm wobec planów utworzenia państwowych aptek. Jej zdaniem mogłyby one ograniczyć konkurencję i w istotny sposób nie przyczyniłyby się do obniżenia cen leków. Obecnie szpitale mogą prowadzić aptekę wyłącznie w celu zaopatrywania własnych oddziałów stacjonarnych. Apteki szpitalne nie mają prawa sprzedawać produktów leczniczych pacjentom leczonym ambulatoryjnie. Wiceminister rolnictwa poinformował, że litewscy rolnicy otrzymają większą niż początkowo zakładano pilną pomoc finansową w związku ze wzrostem cen nawozów i energii. Według Rolandasa Taraszkiewiciusa, biorąc pod uwagę kryteria przyznawania podobnych form wsparcia, Litwie mogła przypaść mniejsza pula środków. Dzięki negocjacjom z Komisją Europejską udało się jednak uzyskać korzystniejsze warunki dla krajowych rolników. Z przygotowanej przez Komisję Europejską nadzwyczajnej pomocy finansowej dla rolników w wysokości ponad 500 000 000 euro Litwie przyznano prawie 10 milionów euro. Srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, mistrzyni świata i jedna z największych gwiazd światowego breakingu Dominika Baniewicz dołączyła wczoraj do setek maturzystów, którzy odtańczyli tradycyjnego poloneza na Placu Katedralnym w Wilnie. Choć na parkiecie czuje się jak ryba w wodzie, tym razem przyznała, że było to dla niej zupełnie nowe doświadczenie. Jak mówi, nie chciała rezygnować z tradycji, która zdarza się tylko raz w życiu. Polecam Państwu rozmowę.
4: Zakończyłam gimnazjum Świętego Jana Pawła w Wilnie i tradycja wszystkich polskich szkół, że maturzyści tańczą polonez, to jakby zgodnie z tradycją też zatańczą polonez. Myślę, że to jest ładna tradycja, upomnienie zakończenia 12 klasy, zakończenia matury, zdanie wszystkich egzaminów i w takim miejscu Wilna na Placu Katedralnym i tak dużo osób w jeden czas tańczy, to myślę, że jest fajna idea.
5: A na studniówce czy tańczyłeś? Czy udało ci się zatańczyć na studniówce poloneza?
4: Nie, na studniówce polonez nie tańczyłam, bo był bardzo zajęty czas, intensywny, to nie bardzo było czasu, ale zdecydowałam się zatańczyć polonez na zakończenie roku szkolnego, matury, to myślę, że jest taka nieprosta okazja i jakby dobre wspomnienie, żeby później można było wspomnieć, że ja coś takiego nieprostego, nieregularnego dla siebie wypróbowałam i zatańczyłam polonez.
5: Mi się wydaje, że taka szansa jest w ogóle u młodej osoby raz w życiu, bo kiedy więcej się zatańczy, nie wiadomo.
4: No tak, i to jest fajne doświadczenie i jakby też myślę, że ładnie zobaczyć dla innych ludzi.
5: Твої колеги з спорту, тренери, приятелі, чи прийдуть оглядати полонеза і тебе в так незвиклій хіба ролі тим разом?
4: Ну так, незвиклій ролі, досить довго мислям, чи учасничать в танченні полонеза, бо я там не цілком в моєму стилю, це є цілком нового досвідчення. Але здецидувалася зучасничати і бути частю цієї традиції, яка вже триває велі лят. І для того тішимося, що так встановила. І вшиді углянуть моя родина, моя мама, яка мені дуже вспіра, також бенді татам, сестра. Ну, чи прийде оглянути моя родина.
5: А повідь своєм, в брейкданс лічиться динаміка і імпровізація пшиди всім. З колії польонець то такий танець повольний, в котором треба навчитися всіх елементів. Ну і в даним випадку нема місця на імпровізацію. Чи затанчить так, як хореографові тен танець уложили? Чи вдається себе гамовати в так повольним стилю танчонць?
4: Окей, інний ритм, музика. І також він танчився в пажі, то було щось нового, нове досвідчення. І так, часами було визвання, якби згодитися з тим, що то є цілком щось нового, і треба пристосовуватися до ритму того танця, бо танець є повільний, але швидко злапало все, і цілком подобався танець, чи швидко призвичаїлася до того.
5: Екзаміни матуральні са вже поза тобою. Як будеш вогля вспомінала школу?
4: Ну так, вже окончений один етап в житті, який тривав 12 років, то мисля, що є дуже важний етап і чинність життя, бо в школі ми спенділи немало часу. І тішимося, що окончила гімназію іменем Святого Яна Павла II, і що директор і школа дала можливість окончити ту школу здальні, бо вже зачала і по 10 класах взяла академічні, аби підготувати його до ігрів олімпійських. І тішимося, що вручила моя хоч здальні, щоб муць континувати свій стиль життя далі і подорожувати і тренувати, але єднак і закінчити школу, бо мислимо, що то є зважнє, і то є якби постава в житті, то бандо ружне вспомнення, якби мислимо, що подставове бандо добре вспомнення, то вспартя від колегів і навчителі, якісь пригоди, нове досвідчення, таке як танчення полюнезу, де якби в інне місце ти того не зможеш досвідчити, то мислимо, що бандо домінувати добре вспомнення.
5: А які маєш плани на пришлость? Чи подеймеш якісь студія, чи наразі теж зробиш перерви, бо єднак твої тренінги забирають споро часу?
4: Ну, то на перше місце є мій танець, то брейкінг, то далі континувати свою кар'єру у танцерці, також учасничати і зачати учити барді інших, також учасничати в заводах і учити інших. А у студіях є ще мислю, застанавливаємося, є в планах студіювати, тільки не знаю, чи є ще по року, але студія теж є в планах, спортова студія, аби тренувати інших. Так, здесидування зв'язати якби спорт і танець з в своєму житті, бо то є мій стиль життя і моє життя, так.
5: Але, власне, дякую тобі і твоєму заангажуванню, брейкінг та тен спорт та штука сталася дуже популярна на Литві. Твоє усінгнення, ігжиска олімпійські, коли хіба при екранах телевізорів сиділа ціла Литва і тобі кибіцувала. Ну, то, власне, дякую тобі зробилося глосно о тим.
4: Ну так, то був один з моїх цілей, якби, ну, головна ціль то було здобути медаль на ігжисках олімпійських і попросту тішитися з того, що робив, тренуватись і тішитися з процесу, і то все є якби огод з тієї праці, і то все вийшло натурально. То чилі є файне і добре відчуття, що де робиш то, що кохаш, стараєшся, то єдночесні і інспіруєш інших, і сам достаєш з того інспірації. То я мислю, що то є головною частиною довольного цілю і кожної особи, то якби інспірувати один другого і тішитися з того, що робиш.
5: Ну, власне, заінспірувалась навіть саморząd міста Вільна, який постановив при Білім мості збудувати пляцик. Ти там координувалась те ділання, молодіж приходить, тренує, спортує так, як уміє. Втягнувся в то?
4: Ну, так, так.
5: Дякую тобі дуже, Домініко, життя уданих, очевидно, виступів, збирання нагород, вийстя на те найвище щити, хоча ж юж там єстесь. Ну, але нігди хіба не можна попрестати на тим, що се здобило, треба донжити
4: так,
5: до колейну.
4: Так, так. Згадуюся. Дякую дуже.
3: Домініка Банєвіч удовадня, що правдивий сукцес – то не тільки медалі і звичайства, але також умієнтність черпання радості з важних хвіль. Хоч на цей день захвиця свят своїми умієнтностями в брекінгу, тим разом показала інну сторону в себе – абсолвентки польської школи, яка з шацунком підходить до традиції і хоче бути її частиною. Полонез на плацу катедральним став для неї не тільки танечним визванням, але також пінкним символом закінчення важного етапу життя і початку початком колійного розділу. Летом частіше спацируємо по ланках і теренах зелених. Варто однак уважати на барщ сосновського, рослину, яка може становити загроження для нашого здоров'я. То одна з найбільш небезпечних рослин інвазійних, виступаючих на Литві. Чого та рослина є так грозна і як ще перед нею хронити? О тим в матеріалі.
6: О інвазійній і небезпечній рослині, якою є барщ сосновського, розмовляю з Ізабелою Сахайдакевич з зespolu експертів порталу barszcz.edu.pl. Скунд прибула до нас та інвазійна рослина?
7: До країв Білих Демолудов барща кавказське були спроваджені головно як рослина пашова. Були управляні в пегерах, одерах і мали служити як база до виживлення ходованого там бидла. Były masowo sprowadzane w latach 80-tych, 90-tych, no ale niestety po zaniechaniu tej uprawy wszystkie osobniki nie zostały zniszczone, zaczęły się spontanicznie rozprzestrzeniać dziko, no i w tej chwili niestety mamy z tym problem.
6: Jak się rozmnaża ta roślina? Czy poprzez nasiona, bo teraz właśnie widzimy na ląkach parasole duże, białe, czy też przez korzenie?
7: Barszcze rozmnażają się wyłącznie generatywnie, czyli przez nasiona, ale problem polega na tym, że jeden osobnik może wyprodukować bardzo dużą liczbę tych nasion. Mówi się, że to jest standardowo około 40-60 tysięcy nasion, ale zdarza się, że nawet może to być i 100 tysięcy nasion na jednego osobnika. W związku z czym jedna taka kwitnąca roślina może spowodować inwazję w nowym miejscu.
6: Chyba w całej Europie się rozmnożyła.
7: Tak, rozmnożyła się w całej Europie i nie tylko, bo również na innych kontynentach. Natomiast przyjmuje się taką zasadę, że właśnie tutaj w Europie Centralnej i Wschodniej mamy do czynienia głównie z barszczem sosnowskiego, bo on właśnie był sprowadzany na paszę. Natomiast w krajach zachodnich częściej ma się do czynienia z barszczem Mantegazziego, Heracleum Mantegazianum. To jest taki gatunek, który był sprowadzany jako roślina ozdobna do parków, ogrodów i też jako taka ozdoba właśnie funkcjonowała. Oczywiście nie ma to z praktycznego punktu widzenia żadnego znaczenia, który z tych gatunków my spotkamy, dlatego że one po pierwsze są bardzo, bardzo do siebie podobne wizualnie i tylko botanicy właściwie sprawni mogą rozróżnić, który gatunek jest który. Po drugie, te gatunki mają takie same właściwości inwazyjne, czyli właśnie trafiając na miejsce, w którym naturalnie nie występowały, rozprzestrzeniają się na taką skalę, że wypierają rodzime gatunki roślin. A po trzecie, no właśnie mają te właściwości toksyczne, takie same. Tak samo toksyczne jest barszcz sosnowskiego, jak i barszcz olbrzymi. W związku z czym tutaj nie ma znaczenia tak naprawdę, z którym z tych dwóch gatunków my się spotkamy. Istotne jest, żeby odróżnić je od innych gatunków, które mogą być z nimi mylone.
6: A jak należy walczyć z tą rośliną?
7: Ciągle szukamy takiego skutecznego sposobu walki, bo nie ma jednego. Zawsze przy inwazyjnych gatunkach obcych sprawa jest trudna, bo tutaj rzeczywiście jakby potencjał inwazyjny, czyli ten sposób rozmnażania się, skala, na jaką te rośliny się rozmnażają, jest na tyle duża, że trzeba się zawsze nastawić na to, że walka z nimi w miejscu, gdzie są już zadomowione, będzie trwała no minimum 7-8 lat, czyli tyle, ile przyjmuje się tak zwaną trwałość banku nasion, glebowego banku nasion. Tyle przyjmuje się, że nasiona, które leżą w glebie, mają zdolność do przeżycia w tyle czasu. czasu. Walczy się na różne sposoby. Ja jestem zwolenniczką metod mechanicznych, czyli wykopywania, przecinania korzenia, rozwiercania korzenia, sprawienia wszystkiego, żeby te rośliny po prostu same z siebie obumarły, ale bez stosowania środków chemicznych, bo wiadomo, że tutaj te środki są wątpliwe, jeśli chodzi o ich wpływ na inne gatunki niedocelowe. Przy czym oczywiście różnego rodzaju metody chemiczne też są tutaj brane pod uwagę, ale zawsze zalecam, żeby rozpatrywać je w kategoriach takiej ostateczności, bo nie możemy niestety ograniczyć wpływu tych środków chemicznych w 100% na pozostałe inne gatunki, które współistnieją z barszczami w przestrzeni.
6: Czyli jeśli nawet osoba nie ma takiej możliwości wykopać, to przynajmniej musi nie dopuścić do kwitnięcia.
7: Jak najbardziej. To jest zawsze takim priorytetem, żeby nie dopuścić do zakwitania, przy czym uczulam, że samo koszenie tych barszczy nie spowoduje ich obumierania. Możemy właśnie często kosząc barszcze zapobiec wytworzeniu nasion, ale trzeba te koszenie powtarzać wielokrotnie, nawet czasem co 2 tygodnie, bo barszcze intensywnie będą chciały te nasiona wydać, będą chciały się rozmnożyć. Także tak, tutaj rzeczywiście to jest priorytet, żeby nie dopuścić do wytworzenia nasion i do zasilenia tego wspomnianego przeze mnie glebowego banku nasion.
6: A kiedy jest największe ryzyko poparzeń?
7: Niestety ryzyko poparzeń jest cały czas takie same z punktu widzenia toksyczności rośliny. Ona nieznacznie wzrasta w momencie, kiedy barszcze kwitną, natomiast to nie jest tak, że barszcze są toksyczne tylko wtedy. One są toksyczne przez cały sezon wegetacyjny, w związku z czym od wiosny do jesieni, a też zdarzają się takie historie, że nawet uschnięte łodygi barszczy, jeśli my wejdziemy w kontakt z nimi i zajdą tutaj odpowiednie warunki termiczne i wilgotnościowe, również mogą spowodować takie poparzenie. Także tutaj, jeśli chodzi o toksyczność barszczy, to należy pamiętać, że są one niebezpieczne dla nas przez cały okres ich istnienia. Natomiast ryzyko zwiększa się oczywiście wtedy, kiedy zwiększa się potencjalna możliwość naszego kontaktu z tymi barszczami. Więc najczęściej w okresie letnim, wakacyjnym, bo wtedy my się przemieszczamy, więcej czasu spędzamy w otoczeniu przyrody. No i też samo przez się zwiększa się szansa na to, że po prostu na te rośliny się natkniemy. Co więcej, też tutaj okres wakacyjny pokrywa się właśnie z tym okresem kwitnienia, w związku z czym też wtedy jesteśmy w stanie prędzej wychwycić te barszcze w otoczeniu. No i być może osoby nieświadome, które nie wiedzą, że takie ryzyko ze strony tych roślin im grozi, mogą z ciekawości podejść do takiej rośliny i się nią zainteresować, co też jakby zwiększa ryzyko tych poparzeń. Natomiast to są dwa aspekty, prawda, bo jeśli chodzi o toksyczność, to ona jest cały czas, istnieje przez cały okres wegetacyjny. Natomiast jeśli chodzi o zwiększenie szansy na spotkanie z tymi roślinami, to z racji tego, że my się przemieszczamy właśnie w okresie wakacyjnym częściej, to tutaj wzrasta to prawdopodobieństwo właśnie wtedy.
6: A jakie mogą być skutki poparzeń? Czy dotyczy to ludzi, czy też zwierząt?
7: Zagrożeni są i ludzie, i zwierzęta. Zwierzęta domowe, takie jak psy, konie, koty, takie poparzenia są notowane w literaturze i nie można ich niestety wykluczyć. Głównym mechanizmem działania barszczy jest obniżenie odporności skóry na słońce, na promieniowanie UV. W związku z czym tutaj do tych poparzeń nie dochodzi bezpośrednio po kontakcie z sokiem barszczy, natomiast dopiero wtedy, kiedy skóra, która miała kontakt z tym sokiem, zostanie wystarczająco napromieniowana promieniami słonecznymi, promieniami UV. Także do tych obrażeń może dojść z pewnym opóźnieniem. To nie jest tak, że jak w przypadku pokrzywy, kiedy dotkniemy pokrzywy, od razu czujemy, że coś jest nie tak. Tutaj ta reakcja może być opóźniona. Oczywiście zawsze, jeśli dojdzie do takiego kontaktu, trzeba jak najszybciej przemyć skórę wodą z mydłem i osłonić właśnie od działania promieni słonecznych, więc ubrać długi rękaw, długą nogawkę, w zależności od tego, w którym miejscu do tego kontaktu doszło, albo zastosować krem z takim wysokim filtrem UV.
6: A jakie są objawy poparzeń? Bo na przykład możemy iść ląką i nie zauważyć, żeśmy mieli kontakt, że gdzieś tam dotknęła nas ta roślina. Jak później wygląda to na skórze?
7: Te poparzenia tak zwane odbarszczowe, one nie są na tyle specyficzne, żeby można było jednoznacznie kojarzyć je tylko i wyłącznie z barszczami. Jest kilka innych gatunków roślin, które także mogą powodować takie fotodermatozy i one u różnych osób mogą wyglądać troszeczkę inaczej. U niektórych będzie to tylko mrowienie na skórze, swędzenie, wysypka. U innych osób będzie to już bardziej intensywny odczyn. Będą powstawały bąble, wrzodzenia, zaczerwienienia. No, takie reakcje alergiczne wszelkiej maści. Jeśli ktokolwiek zauważy je, to jak najszybciej należy zgłosić się do lekarza i po prostu skonsultować już indywidualny proces leczenia tutaj.
6: A czy notowane były w ogóle skutki śmiertelne poparzeń?
7: W Polsce mamy odnotowany jeden przypadek taki, w którym winowajcą został okrzyknięty barszcz sosnowskiego. Było to bodajże w 2014 roku, kiedy jedna z kobiet w szpitalu w Siemianowicach Śląskich zmarła. Natomiast nie mam szczegółowych informacji na temat tego, jaki był bezpośredni wpływ barszczy akurat na ten zgon. Wiadomo, że tam stopień poparzenia ciała był dosyć duży, natomiast osoba, która zmarła, miała także różne choroby współistniejące. Miała obniżoną odporność, problemy krążeniowe, oddechowe, więc trudno jest tutaj jednoznacznie stwierdzić, na ile ten przykry efekt w postaci śmierci był spowodowany tylko i wyłącznie barszczami, a na ile te poparzenia przyczyniły się po prostu do ogólnego pogorszenia stanu zdrowia.
6: Ale pobyt w szpitalu to się zdarza często?
7: Na pewno się zdarza. Na ile często też trudno tutaj tak jednoznacznie wskazać, bo te, tak jak wspominałam, objawy poparzeń, one nie są na tyle charakterystyczne, żebyśmy byli w stanie jednoznacznie odróżnić, czy do nich doszło na skutek poparzeń w kontakcie z barszczem, a na ile na skutek kontaktu na przykład z innymi roślinami czy innymi alergenami. W Polsce nie prowadzi się takich statystyk, które pozwalałyby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu różnego rodzaju takie obrażenia dermatologiczne są notowane wspólnie i z tego względu trudno jest wyselekcjonować tylko te związane z barszczami. Natomiast na z całą pewnością do takich poparzeń dochodzi i one się wiążą również czasem z hospitalizacją. W zależności od utrudnień w leczeniu mogą mieć też różne konsekwencje. Jest opublikowany w Polsce przypadek konieczności amputacji kończyn na skutek, trudno powiedzieć, czy stopnia poparzenia, czy niewłaściwego leczenia. Natomiast no tutaj też jednoznacznie jest to powiązane gdzieś tam z barszczami w tle. Ale tak, tutaj no zdecydowanie hospitalizacji nie można wykluczyć. Oczywiście to nie jest tak, że każda osoba, która miała kontakt z barszczami, będzie silnie poparzona. Zdarzają się osoby, które mają na tyle wysoką odporność, że w ogóle nie doznają żadnych objawów na skutek tego kontaktu. Natomiast oczywiście najbardziej zagrożone są te osoby, które mają delikatną skórę, jasną skórę, dzieci, alergicy, zwłaszcza w taką pogodę, jaką teraz mamy w Polsce, czyli upalne lato, dużo słońca, wysokie temperatury, duża parność w powietrzu, co też sprzyja jakby zajściu tych reakcji chemicznych. No one sprzyjają, więc taka ostrożność w kontakcie z roślinami i z barszczami, i z różnymi innymi również, bo no, tak jak wspominałam, nie można wykluczyć też istnienia fotodermatos w kontakcie z innymi gatunkami. Jest jak najbardziej wskazana.
6: A jak jest ze zwierzętami? Jak my możemy się zorientować, że został poparzony na przykład pies?
7: Najczęściej u psów poparzeniom ulegają pyski, bo to są takie części ich ciała, które bezpośrednio najczęściej mają kontakt z roślinami, prawda? Na spacerach gdzieś te zwierzaki po prostu biegają na łąki, w krzaki, wąchają i tak dalej, i tak dalej. Ale też ma to związek z tym, że często pyski mają jaśniejsze umaszczenie, ubarwienie. Więc tutaj znaczenie będzie miało to, która część ich ciała miała kontakt ewentualnie z sokiem kaukaskich barszczy, ale też która część jest jasna. Bo pamiętajmy, że tak samo jak i u ludzi, te osoby, które mają ciemniejszą karnację, są bardziej uodpornione na promieniowanie UV. Te, które mają jaśniejszą, no zdecydowanie tutaj dla nich to zagrożenie jest znacznie większe. W Polsce był odnotowany taki przypadek poparzenia u konia, który był umaszczony tak na jasno, pluszłaty, proszę mi wybaczyć, może niewłaściwą terminologię, jeśli chodzi o umaszczenie koni. Natomiast no, myślę, że Państwo będziecie wiedzieć, o co chodzi. Po prostu te części ciała, które były jasno umaszczone, które były białe, jasno kremowe, one uległy poparzeniom. Te części, które były ciemnobrązowe, tam do poparzeń nie doszło. w związku z czym zawsze uczulam tutaj właścicieli domowych zwierząt. Oczywiście na zwracanie uwagi, gdzie te zwierzaki biegają i co robią na spacerach, zwłaszcza w przestrzeni, której wcześniej nie znały, ale też właśnie szczególnie powinni zwracać uwagę właściciele takich zwierząt, które mają jasne umaszczenie, żeby tutaj właśnie nie doszło do różnego rodzaju, podobnie jak u ludzi, wysypek, owrzodzeń, bąbli, zaczerwienień itd., itd.
6: O barszczu Sosnowskiego rozmawiałam z Izabelą Sachajdakiewicz z zespołu ekspertów portalu barszcz.edu.pl. Jeśli są u Państwa wątpliwości, czy wykryta roślina jest niebezpieczna, koniecznie należy skonsultować się ze specjalistą.
3: I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i życzę pięknego dnia. Renata Dunajewska, do usłyszenia.